0: Un to je sedza Lausanne.
1: Lausanne, punkt, la, plata, la, zeiga, zweiga, la, master. Hasta la vista!